wielki dom, w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło sobie wgniatam, haustem powietrze robię, żadę wyłom. Ten co mnie słyszy ma mnie za wariat.

Czarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit, gdzie

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Przeklęty apas był, który od najmłodszych lat postrach się rabował krat, aż w urocze sidła pięknej ulicznicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bój, do spelunki swej sprowadził ją. I ociekając krwią, cicho szeptał on, dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć.

bogactw miała dość. Sprzykrzył jej się apasz zwój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł zwój po zgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie gdy czas przyszedł, zgadzam się paść. I chylę karki przed katem, ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym. Weź

chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини, і перебуваємо в дружбі, і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
1: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
2: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności i Lwów. To był 8 i 9 maja. I w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
1: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
3: Ale tego samego dnia.
2: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
2: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy duże.

0: Narodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No, w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
0: No, pane redaktor, zaskoczony tak, jak zawsze.
2: Tak, ale my też dywimося na nasz godzinnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak. Ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
2: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
2: До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякуємо.

butelki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie.

widok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie.

0: I wasz muzyka przywoływana była dwukrotnie, popłyńmy trochę na fali pewnego wspomnienia.
1: Tak, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną. A teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy. Odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytaty. Gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze. I zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść

0: Żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień, autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe, wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
0: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego, PWN wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie, pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przecnijmy na chwilę od

Zapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: Była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

0: się tym, co uważał za najważniejsze. Mariusz Urbanek, Kisiel, Ewscym. Drugie znaczenie. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność absolutna zdarza się rzadko, podobnie jak wolność całkowita, nieograniczona czy pełna. Wolność prawdziwa, każdy ją definiuje po swojemu. Wolność wewnętrzna, wolność religijna, seksualna, twórcza, wolność człowieka, jednostki, wolność i bardzo często idzie w parze z czym? Z niezależnością, ale także z godnością, lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji, poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie. Wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».
2: Я вільний, я не зупинився, я завжди йду вперед, я завжди роблю наступне.

chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: 8 i 9 maja. I w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie. Ta
1: Jeszcze nie
0: książka.
1: wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
2: Ale tego samego dnia.
0: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie,
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
0: To tak, to dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście
0: Bondar, przepraszam.
1: Fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy duże.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej tak. części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, ведуть, можуть вести до...

0: отримаємо від Болонського книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козлова, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
3: No,
2: pane redaktor zaskoczony tak, jak zawsze.
3: Ale my też dywimося na nasz godynnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak. Ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

Trzeba było wracać do domu i nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać, trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną, trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu, gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom, gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami, z naszymi traumami i marzeniami.

trochę były, gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

ja przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.